wofrɛ bɛdeɛ kyeɛ ma ne bɛdeɛ anim wofrɛ bɛdeɛ kyeɛ ma ne bɛdeɛ anim wofrɛ wo wɔkyeɛ wo ma wobɛdeɛ anim wofrɛ bɛdeɛ kyeɛ ma ne bɛdeɛ anim wate